Hakomeza ugira igitondo kiza kuri kya Radio DC muri iki gitondo mu kigano Ten Gospel Show nitwa Ska Fifi ndakwifuriza kuba uguwe neza kuri urwo rutare abariho wubaka nawe iyo nzu uko uwiteka nawe rakugose niba wubatse kuri urwo rutare uko Israel Mbonyi yabiririmbye indirimbo nayo yitwa urwo rutare mukanya nayo maze kugushyiraho indirimbo yitwa urutare ya Harry Hyatt hanyuma na Mbonyi nawe mbona yahimbye indirimbo yitwa urwo rutare rero niyo Yesu urwo rutare